0: Trkaj, pridol!
1: Jo, kva je, kva je?
0: What up, son?
1: Ja! Kva lege, a gremo enega sprašati?
0: Ajde, gremo,
1: ajde, gremo enega, ajde, sprašati. Ajde. Čekaj, v garažice, daj.
2: Yeah! Dobrodošli zbrani v garažah. Check it, yo, beatbox, Saško, to mi deli, to mi fucking deli, yo.